0: Skupina Jank a Hanka Rozsud, kóždy rozsud je prawy, su zaspěwali. A prawy rozsud je tež dźensa rano radio zapiknyć, Katka, a ja tu smoja. Weselimo so, Katka, na rjane płyne wustowanie.
1: Cyle prawie miezdrujem zonicze pola nas sportowe wustletki. Jan Reho je nam nydom przedstahi. Wotlade woto zabieramy so dźensa rano tež z lochko atletiku. Tež update goa wokoło domu, kotrž je so zoril zu sypnu, mieste mamy. Tam tež policja dale pat przepytuje tež wotem dźensa rano porečimoj. Maty Gisbauk je pobył sobotu w kulturnej zarodze. Tam wszako je so letuša sezona zahiva. Što was tam wotšakuje, a to pod kotrymi wumenjenimi, viac wotem zoniče za hodžinu. A ze staro abotisu Benediktu Vaurikec je so Monika Gerdesova zetkała. Ona wszako wosvieči lica svoji 5-60 dřeka železny jubilej jako riadnica, jako odpoženje sluba, tak rec. Tež o tem dženca na viacaniče, to však večera tež našim vopšenem nedženišim činošku tema vúresk svišiť dženca našim programe a jeli mače potom lošť, môžeče si tež cíve podcast naposkač naši app MDR Serbia.
0: Vidíš, 5-60 let kloštre živa byč, kajký to švorný čas. No a ja sa veslu, Katka, tež na hudančko, tam tež rade sobu hudam, tu už vám veľa vesela, so vie z dobrej serbsky hudžbu tu, serbsky Kim Rozwasu.

Vodka. Bo Bedelknasch jest hier. Troszku twercza hudba tu serbskim rozwasu. 22 Grand Slam titulo Steffi Graf, 6 Grand Slam titulo Boris Becker, a czera Alexander Zverev, preni Grand Slam titel. Bo 41 pospytach jest skończnie poradziwo. 29-letny Niemc Alexander Zverev dobudzie French Open przeciwo Italczany Flavio Conboli. Pecz sadbach dramatyski finale tobie opisuje kolego jo sporta. No a ja wun w smysła weselicz je najpierw raz na zemiu padnu, wieso, sylze, woczomaj, kitro emocjonalne dobycze, no a gdyż wuladasz foto, potem gdyż w dzienstych nowinach widzisz, kajś mały dziecko ma wujki, pokal, w rukomaj, so weseli, haj, a so wie, jeśli to ci zasłużył, tu już to dziwa je tykał, już to tyś widział we finalach stał, tu już Alexander Zverev, jeśli czera wudobył, prynie dobycze, Grand Slam, Grand Slam titul musisz rec w francuskim French Open przeciwo Italczany Flavoni Conboli. Kajki to dobycze za niemsku. Nie tylko nociszcze swytu mistrzostwu kopańcy dobycz, a hiżaby to było w uspieszne sportowe leczo.

Anka Rätsena, Preis, Stawacz, Stawacz, Lubi Ludzio. A ich habe bitte die Spone Kunste, Geniakisch, so ihr Nimo, heit euch doch Jiwa, za Hotwine, tisch, za nasche Druschki, zdokonjane je, nitko, dje, za so dale, do schidne hodnia, a dolas, cze Kunste, Genia, w cywy napiatości, za wyszcze, na to poza bylim, dam rady mał pokiu, sobotu, dalszy pokój, 12, a posledni reka MDR Telewizja Wiza, najnowsze wudacze wulatka. Zastanoszcze zdokonili się wobladacz, a już nic może wam doporuczyć, so wy jeszcze raz pokuknić naszej ARD Mediatece, hora dyle priki a podwu, to są se minuce z kameru znowa do kamienskie korony, dojeli emocjonalne wokomiki, też ze serbskimi sobudziewaczerkami a sobudziewaczerymi, smy za was zapopadnili. Pobyli sme tež ve Vopkodže Přichoda v Rajbicach a tež ďalšie zajmovsky ze serbskie domizne sme zbierali za vás na našim vúdaču vúľadka. Što mám hevak ešte takhle dženca na svoj liščine, što môžu vám dženca doporučiť, što vám nedom povedám v našich pokývach tu serbským rozvosu.

Pečodžin, dvaja štoce či jedno a dženca večer, od 8 do 10, vuseva zaso Moda Žoma, Radio Zatkula. A to zabiraja so moži rozvoshovnice dženca z přijotami na beach volleyballu v Turu, kýž so potom dženca zatyčen zahají. Ljubi modostný, no? Radio Zatkula, kajž všetco od večer 8 do 10 tu na frekvenci 100,4 MHz. Team Zari przeprosuje dżensa na skadżowanie za kulturników do krabatu a myna czonym komcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami kwa wokoło organizacje a przywiedzenia większych zariadowaniu zabierać. Nimo to chce dżaso też po nazoneniach a wuprowanych praktykach wumieneć. Zajmcy są utrobne witani dżensa od dopodnia jednaczych czonym komcu. Tam Zari was utrobne wita. W Budyśinie, tam jeszcze witani dżęca wieczor na żurli SLA na reporterowe slam. To jest zabawna show takrec, gdzie sztyrio żurnalistcia so wubiedżuja, że może najzajmałsza w swoich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. To są kolego JOSZ, tak 4.20, czy Zeit, aber też Neue Lausitz. Zapoczat dżęca wieczor sedmich ansamblu. Jutze je večer 6 zjavne posedženje Vazovskije gminskije rade, a to na žoli radnice v Vazu jutze večer 6. A přichodna zjavna zromadžizna zariadnisko zjazka při kloštorski vodže, ta je jutze, a to sidrni tvarenja zariadnisko zjazka Pančica Kukove, jutze večer 7. so zjavne posedženje zaji a zajmce su vutrobne vitani. Cibilki na 6. a to je Veronika Zarodnikova serbskim rozvosu.

Lex Henriksen, Schirschtorgin Wassermar, Stürzetschi, Bunjelam, Notaie, Hischtje, Morda, Stor, Dackle, Mursche, Mögenza, Schiedkoreaner, Dojivic. Stuische aktuelle Wudatsche Wulatka, Sabatu Televisi, Skomgiu, Schaden Problem, ARD, Mediatetze, Jedal Namakatsche, Mesdruim, Pobuchme Bistroji, Schulski Museu, Asmisse, Wobladali, Gakje Sadam, Pretz, Dorlitami, Wutschowawa. Team Zari przeproszuje dżęca na skadżowanie za kulturniku do krabatu o myna czonym kumcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami głowokoło organizacje a przewidzenia wieczych zariadowaniu zabierać. Nimo to chce dżaso też w nazoneniach a wyprówanych praktykach wymienić. Sztuś chce się to dżęca wobladać, naposkać dożywić od dopodnia jednaczych do czonym kumcu. Jeszcze witani tam, to są najchiszcze rady, też pola zari raz przyzywicze, acz macie los nimo szincz. Budyszynie, wotmieso dżęca wieczo na żurli SLA, tak mianowane reporterowe slam. To je zabawna show, gdzie styrio żurnalistcza so wubiedzuja, stu może najzajmałsza w swojskich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. Stun raz może chso wobdziela so slamerojo SC Budyszyn, tak 24, czasopisa Zeit a Neue Lausitz, zapoczat dżęca wieczo sedmich Ansamlu. Jutze večer, 6. je zjavne posljedženje Vazovskije gmenske rade, a to na žoli radnice ve Vazu, jutze večer 6. A tež zromadžizna zariadnicka zjazka pri kloštorske vodže je jutze večer 7. pančicah Kukove, jutze večer 7.

0: Přidatnje k vonjovobornym rumam, napřikład za dale kubwanje, nastawa tam rum za kreatívne zabiry pěstowarskich dzieci. Vo postupje twarskich dziewów na minjenej gmejnskej radzie informowachu. Tu chwilu jeszcze sucho twarske dziewa bieža a wobmietk so przyhotuje, tež na sanitarnych przyprawach za dale dziewa. Komunalna pěstowarnia steje podla starije vonjoweje wobory. Nowa gratunia bu direktnie naprzeczona twarena. Magdalena Šeferec od Kulúskeho jechanského towarstwa je si včera cečelieto pospory titul Sakskeje mištorky skakaniu v Hološovské Dubrovce vydobyła. Na turnierie sú konstudzenia ve viace hač 23 prúvaniach sakskych mištrov a sakske mištorky ve všich starobných klasách zvyščili. Nesvačanské jechanské towarstwo je s tým hižo cílit vodeče ceči kruč pospory sakske mištorstva disciplíne skakanie prevedvo. We wobwuku inicjatywy SESZ, Sycz Serbskich Hućbników, zetkał so sobotu Lipsku niedzie posta serbskich hućbników a hućbnicu z Lipszczanskiego regiona. Ich bie jako wonoorganizator Jakub Grul pod hesłom Urban Serbian Sounds na wumenu przeprosył. Z dobą przedstawi ich mnoze nowe swojskie serbskie hućbne produkcje. Tak wustupowasze miastrujem duo Walburga Wałdzic a Izabela Koduńska, gajszczyż Luisa Naukic pod pseudonimom Knittl. Dwie dziewaniczce winowaszczy z otworeniu feature'a za radio a rekonstrukcji hiżo zubienich serbskich reju. To bych upowiedzcze, kotrosz namakacze też na naszej internetowej stronie a na app NDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas oczekuje przedszelny dzień na popołudniu, przydruża się potem dłuższym roczele. W ostatnie pak cały dzień sucho, żywe z lebrostu pobiegudnia na 24 do 27 stopniu. Wiecik przyjdzie dżęca z jucha. Jutce zmijemy dłuższym roczelu, a też niekotre kapki nas oczekuje. Szwiele tu już przedłuższym popołudniu, też mniejsze niewiedra są możne. Jutro bude trochu chłodniejsze, przy 17 do 22 stopniach. Tyż sredu a štvrtok vosta nadále neobsanie, ze svuncom, ručelemi a švielemi temperatura potom dre dále spaduje.
2: A ja mám nikak nezačíšť, Katka, zo svunco a mnóstvo bryskačo. Zromadže vysa daj, rysa dej. Dokéž mám cí bryskače po skytku. Bešiša 90 v Bešecach nás mi bude stece sedaja droje fota rône tak, kajš zejcach tam ste bryskač. A mám ište bryskač, je tko húžba preč, bryskač v na B108 70 mi s Ljubijom a oba Odovecom tuž nám všetkým dobru a vistu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Přijde dobrý start do dženstnejšie punžele s Katku a Jakubom.

7 minutino po napo 8. Ha ja to widzu a swyszu zosoci preni hijo na abo do lecznego dola hotu ja, to pak je tyś zatujci feng tu domiznie, można na przykład saunu, no to doporuczu pone natykane regionalne cza do Drezdżan, a zaso wrócho z Budyszina, to możesz soraz tak prawie wupoczyć, a masażu od storkania tamnych suda k tomu jeszcze damotnie kajki to wellnessowe, luksusowe dowol. Ale cele kutnie czahi mies Budyszinom albo zorecom a Drezdżanami su zdzila kitro przepełnienie w osobie potom, gdyż je nawal w osobie wulki. To wie tyś Trilex, a je tuż romadzie z Länderbahn, a dalszymi zakazała kolesa od pundzele do piatka z czahami sobu nosycz. To potrychi czasy od 6 do 9, a po podniu od 3 do wieczor 6. Tak, co je wiace miestna za nawal tychki z czałom do szule, na dziewo a tak dalej jedu. Jadre so praszam, što dre je z turystami, kugisz su se runie dla kolesowania nam dołożycy eben tej ze swójskim kolesom z czachom dojeli albo chcedza se dojecz, tu ci dywa potom poznaczu z Drezdżan sami. Z kolesom tu do Wóżycy se dojecz. 7 godzin 9 a 30 je kolesa, nie smiemy iść o sobu zacz, wyczachach mies Budyszinom a Drezdżanami, a to mies 6 a 9 a po południu 3 a 6 od piatka, od pundzele do piatka to liczy. Takie prawie bubliczki nam załudza polskie zynki tu serbskim rozwosu.

0: Dajka, Mieszka, Mirna Uczba, Kajszyn, Asiatok, ale je hakle 7 godzin, 4 posta.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżęca rana Mirczin Bałca z Budyszina.
2: Ja so podarmo pracuju, a przywożuju swoją móc podarmo, a nie wóźnie. Tajku skorzbu namakamy poda profety Jezaja. Przesłapienie a beznadziejność tutych biblijskich słów, kiedy buchu jako ochranowskie hesło tuta dnia uzwolenie, tregu iżdy z nas sobą zaczuwać za muże. Zaczysz, że sasza proca wudaniła nie, nie ladają na to, hać nadziele, albo przy osobinskich przerezaczach, stano samo ich się bóle boli, gdyżli proste zryszczenie. Przesłapieniu w nieradzinem, przytruży so ich się nił, albo żarowanie, albo nałożowane moce a proce. Ciel misnene, a temu ich się brojene energie, któreż buchmy za druhe wice muli trebać. Necham so kroblić tute słowa na nas poczałować, jako buchmy muli nasze širne starosće a frustracje cyle profanego razu przyrodować z duntom, haj koho poprom. Słowa uwa tak menowane Boži otroczk. Hać je to lud izraelski, Kristus sam, abo skere symbolowa postowa, o tym so ani teologoju, ani wierivi przez jedni nisu. Kunst je prinotne sade pak išče faluje, a tuto ne płaci jenoš za Boža otroczka. Štužku lije, ale tiež zauši proce a moce, kot džin vod dňa navožujeme. Moje pravo však je zavierno pola knieza, moje myto pola mojeho Boha.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina, na roku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Štyri minčiny. Dobro smiche. To je Strange Love od Deepish Mode.

tam pocichu. Michalce, ty a ja, ale nie tylko chcemy tola zromadnie jeszcze rozpieć, wo sobie wyscie praszani, lube dzieci. Dobre ranie, a jeszcze z was, gdyż do szule, do pistowania kodza su zawieszcze czera, albo dzienca rano, poriadne swoją tobowu spakowali, a pola szitkich z was zawieszcze ta wiec tobole nie pobrachuje, gdyż dzieci nam w najnowszym wudaczku hodanczka nie tylko wopisuje. Sztodrie z tym minia poskajcie dopkładnie.

0: To se lajke druži ne dovoja.
1: To je opisane?
2: To je činke.
3: To može ti to ustavoč.
4: To upti zdravo.
5: To je obivo.
6: To je može paslič.
7: To mi je en sirič potreje.
8: Tam hore en može mojvač.
9: Pisat.
10: To može zase vozivač.
11: Po to može man plakate činč.
12: Je može s tem pavdvač.
13: Jen može to odsijat.
14: To má druhé celé vodce kromu. To může jen se zrzat.
15: Na nusniku to by se.
16: Nusniky jsou ty z toho materiála.
17: Ty możesz się też rzec wotryczno widzisz. Wiesz, że lubię dzieci, co je menene, jeli haj. Potem napisajcie nam prawo odmów na kartu, strzelcie ją na MDR Serbski Rozwoz, pustuje na miasto ci budyśnie, popytajcie też rady naszą internetową stronę pod dzieciac raj. Namakacie wszystko hodanczka, a możecie si tutaj nasze najnowsze wiedzą jeszcze raz naposkać, chore, adele, bryki, a podwu, a potem rany formular w Penič a nam vašu vodmu připosvač. Sobotu přeradži vám dundak potom 8 hodin cíceči na podživečích prav vodmu a tež štú smysl přes Riane Myto Veselič, štú je dobyčer abo dobyčerka našeho hodančka Juniu.

0: Clemens. Kola nám zaspieva hajku tam serbským rozvosu. No a što sa tam hajku rianeho stava a zasadne, što je nového našej hony v Užice. No to vie Katka, je na pol dživečích.
1: Serbský rozvos. Povieste. Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova bude přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Vužica. Ju zapakazaja do tutoho zastojnstva na zromadnym evangelskim cirkvinskim a domizniskim dnju přichodne konstudženja ve Vojerecach. Nimo toho cedža vjerivi zromadni kemše s Božim vodkazanjom svečić kajšti švedženji po starom vojeruskim mjestče doživić. Jeden z wierszków niedzielu budzie korzu koniacich zapszehu do spal, gdzież woczakuje w obdzielniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska żupanka Gabriela Linakowa. Swiedzenskie kemsze z wojeruskiej janskiej cyrkwie serbski rozwoz niedzielu oryginalnie przenoszuje. Zazbie do 5. leta kulturnie zarody Budyszynie je sobotu wiace hać 100 ludzi dożywiło. Duo Helena a Jan Brezan-Heduszkec je przedstaju swójskie, niemska a jędrzelskie spiewy na zarodzie serbsko-ludowa ansambla. Wot letuszego maja na zarodzie rozszerjenu kuchniu, tyż jewiszczo bu hinak zariadowane, a wumiocze a wumioce rajanicko z kulisu starego miasta pozadku. W Brezuce dziewięckiej gminie są niedusza gratunia woniowie wobory dale wużywa. Jedna rumność są runie zapistowaniu przetwaria. Przydatnie k woniowo

Coraz u Żylowie tak pszałje słyszeli, a to 140. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu obych, żeby zuzmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a si luzi mi pejedali. Jo, a przedżurjami stojga cerski cerkwiny žin, ako bużo sobotu a nieżylu we Verejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonacie. Zachopisz pak, co my zase z wami, lub dzisiaj ze Zisiecem Pestrowom za was.

0: Wczoraj jo nimsko-serski kor żylu swiesił we wiesnym sportlarskim domie jubileum. 140 lat oplewania serskiej kultury a serskiego śpiewa Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jednak 100 gości. Tylko z drugich są.
2: Oj są gości, to nie są żylowarie, wiesz jo?
3: Na Strenowa, ze susedku.
2: A wiesz co, prywatne gości?
3: Prywatne gości, jo.
2: A dla co?
3: Na tokerinne śpiewanie, o, a tokerinne drastwy, drugie kory jo śpiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy śpiewar we żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se ja sedimy, aż wyszczoszych knołożnica k nam na to świeżyńskie zarydowanie przyszli. Ja se leżynca, zmakamy rusę.
5: Ja se leżynca, zmakamy rusę.
1: Z tym znanym śpiewem z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnęły do zala. Juro Giera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak 15 let som ja osobo spiewał, a myśmy wielkie riedne wystupy mieli ho w regionie, a potem takie w NRW z Joost, a to są wielkie riedne wiecy byli. To jo za mnie jako serbskie żylo war wielkie ważne, aż ten kor jeszcze existuje, aż oni wopływają naszego serbskie stutzki.
1: Żylojski kor jo zgłosił znate serskie śpiewy. Przeprosone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pewitowali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben's geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewajska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogasiła. Przedsedarka ansambla Anet Bröse jo se przez przeproszenie jaseliła.
1: Also es war natürlich sehr schön auch, dass wir wieder einmal mit dem deutsch-sorbischen Chor zusammen auftreten konnten, weil es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen auf der Bühne waren und dass ich heute dieses Jubiläum, diese 140 Jahre mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen.
0: No a se wie, żylojski kory obsiedniasteke żortne ludowe spiwy. O, Willi Gusor.
2: Ja mam lubku se szynuła, ta jo taka mu drogowa.
3: Tako my, tako my, tako lubku se gese. Tako my, tako my, tako lubku se gese.
0: Co by było mimo tego? Na końcu su z gościmi zaniasli, a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora superzywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Keńcar a Żyl Ketlicojc.
4: Wielki, wielki respekt za te członki kora, za szyknych, któreś z takim angażmentem se przyjmieją, a to śpiewanie, a tu serską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
5: Ja na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se Belgien, wiaselili ten spiwun, jo, bo wiaseledzinca smakamy ose, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęskiego programu.
6: To jo ważne, aż Jan taki wierażk ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradicja żulu je taka gluka, jo. Każ te żenne wierażki nie masz, pońce to troszkę zgubują, dlatego trebaż te takie wierażki, żeż te gromadu przyjdu, takie szake kory, ja som se wegin wiaselił, aż su se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiwali. A se nažiam, až to jo trošku pogonia, teke do přichoda. My všetko vieme, až to nie je ľahko. Vosebne, až ta žera s tými generáciami je taká veľká.
7: Včoraj je nímsko-serský kór Žilo svišil jubilej 180 let obstáša. Viasovosť, učobná atmosféra jo zaredovanie ceniva kradu redne a plné doživeniu. Pe zaredovaniu sú sa rozgraniali pri kafiu a tukancu. Vížeš, že bolo ústa jenca s obrazami a informáciami vo staviznách kóra. Jo, a nintodé Žilojský kór ešte štucku spíváš, zolistický spíva Juro Gera.

Servus, bliv Norwegske, platamne menschene. Dla cogo miasto drugim tos, wyszyszowicze naszą programie, naszą kulturne magazynie, przy mikrofonie burza za was Grigor Klim, a ja goronim wam na starowe zase słyszanie, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Miesza spedowne a uspieszne tyżyn.

coraz u Żylowie tak przałje słyszeli, a to 140. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu obych, żeby su zmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a si luzi mi pejedali. Jo, a przedżurjami stojga cerski cerkwiny żyn, ako bużo sobotu anniżelu we Werejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonasze. Zachopisz pak, co my zase z wami, lub dzisiaj ze Zisiecem Pestrowom za was.

0: Wczoraj jo nimsko-serski kor żylu swiesił we wiesnym sportlarskim domie jubileum. 140 lat oplewania serskiej kultury a serskiego śpiewa Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jednak 100 gości. Tylko z drugich są.
2: U są gości, to nie są żylowarie, wiesz jo?
3: Na Strenowa, ze sąsiedku.
2: A wiesz co, prywatne gości?
3: Prywatne gości, jo.
2: A dla co?
3: Na tokerinne śpiewanie, o, a takie redne drastwy, drugie kury śpiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy śpiewar w żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se wiaselimy, aż wyszczo szykne łożynca k nam na to świeżyńskie zarydowanie przyszli. Wiasele żynca, makamy rusę.
5: Wiasele żynca, wyzmakamy rusę.
1: Z tym znanym śpiewom z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnęły do zale. Juro Giera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak 15 lat som ja osobo spiewał, a myśmy wielkie riedne wystupy mieli ho w regionie, a potem takie w NRW, z Joost, a to są wielkie riedne wiecy byli. To ja za mnie jako serbskie żylowa wielkie ważne, aż ten kor jeszcze eksistuje, aż oni wopływają nasze serbskie sztucki.
1: Żylojski kor jo zgłosił znate serskie śpiewy. Przeprzosone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pewitowali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben es geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewajska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogasiła. Przedsedarka ansambla Anet Bröse jo se przez przeproszenie jaseliła.
1: Also es war natürlich sehr schön auch, dass wir wieder einmal mit dem deutsch-sorbischen Chor zusammen auftreten konnten, weil es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen auf der Bühne waren und dass ich heute dieses Jubiläum, diese 140 Jahre mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen.
0: No a se wie, żylojski kor jo przedniasteke żortne ludowe spiwy. O, Willi Gusor.
2: Ja mam lubku se szyluła, ta jo taka mu drogowa.
3: Tako mi, tako mi, tako lubku se gase. Tako mi, tako mi, tako lubku se gase.
0: Co by było mimo tego? Na końcu su z gościmi zaniasli, a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora superzywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Kęcar a Żyl Ketlicojc.
4: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szyknych, które z takim angażmentem se przyjmieją, a to spiewanie, a tu serską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
5: Ja na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se welgen, wie ja se lili, ten spiwun, jo, bo ja se leżinca smakamy ose, a to jo przecież całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęskiego programa.
6: To jest ważne, aż Jan taki wierasz ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradycja żyluje taka glujka, jo. Każ te żenne wierażki nie masz, ponieważ to troszkę zgubują, dlatego trebaż te takie wierażki, że aż te gromadu przyjdą, takie szake kory, ja som se wegin wiaselił, aż tu se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiwali. A to nażia ma, że ja troszkę pogonia, takie do przychoda. My wszyscy wiemy, że to nie jest łatwo. Osobnie, aż ta żera z tymi generacjami taka wielka.
7: Wczoraj niemsko-serski kor Żylu zwiesił jubilej 140 lat obstasza. Wiasowość, uczobna atmosfera i zaredowanie cyniwa kratu redne a pełne dożywieniu. Po zaredowaniu są się rozgraniali przy kafiu a tykańcu. Widzisz, że było ustajęca z obrazami a informacjami o stawiznach kora. Jo, a nie to, gdy żylewski kor jeszcze sztucku spiwasz, solistyjski spiwa Juro Gera.

Zora by zwiesiła libusze szafrankowa, czy a 70. bursta, gda czechojska grajarka jo wesebnie znata za jej rolu jako popielinka we znatym filmie Czy wereśki za popielinku z leta żywieś na szczastu Czy a 70. Tego szakich dalszych filmach jo sobu grała między drugim w filmie Kolja, za któryś jo letko pezdzie dostała myto Oscara. Takie je žin zamrejša laže v tom nintejšnem tuženju, ten jo srodu, vinujome je tož muziku togo tuženja. Filmovu muziku k filmoju, či leščinki za popelinku, jo skomponiroval Kare Svoboda v nímske verzii, jo soundtrack celkonje instrumentálne, v českém originálu slyšeme pak jeden spiu, Kare Gott spiva svojne spivanko, žomáš tvojo genie. Tashatsk.

0: Zatkula.
1: Na što da heva?
2: Dobro večer, Mođina, je krutko po 8. To reka vezo usilanje molje žome, Franco.
3: Zatkule. Za vas při mikrofon je staj Claudius, a ja Franz.
2: Beach tura so bliži, to la činime z vami, dženca, pravi warm-up.
3: Tak je, lica mamy mianice tyś nowoski za was, potem pak pożyszo wiac.
2: Małki typ, za to macie so przedraszczyć.
3: Kajke su regule a wiele wiace zonicze dżęca, po takim wostęcze przy radiach.
2: Tyś prawo huczba, nie sme pobrachować, tutu nie nam dżęca Kidian zestaju.
4: Dobry wieczor tyś od mnie. Ja chcę was huczbnie na zatrula bić tru przyjotować. Tu iż dżęca słyszycie, spił Stereo Love od Edward Maja, za kusk mi on ziszczał. Ale za to, że spieszne dale z naszym najlubszym spyłem Zatkula Beach. Za fan rockowej hudźby mam tu skupinu My Chemical Romance ze spyłem Na Na Na. Prynju hodzinu za i pak spył Eo Eo skupina Holaski.
0: Zatkula.
1: Šta dana?
5: Ja postudve.

0: Pola damy na rę, a z cała na turnio, wonka na stacjach. Tam mamy też zmienu, kiż ma so łopki dłuż.
1: Jasne, snacz miasto mnie zadziwia znamiencia dwaj serbaj wykuźdy musty być, tak, że możemy interwiu z nimi wjeść.
0: Hej, a k tomu leca so dalsza regula przydruży, a to płaci za sześć. Wykuźdy mustwie, wonka na stacjach ma znamiencia jedna holca być.
1: Wo to możecie so nitko iżo starać, kajż prajne, żane mustwa jeno z holcami jedno holca ma so wuna rajniściu stać. To je jara ważne, wiace je przeco możno.
0: Znowa so raje w sztyroch sztaflach, pak ze sztyromi albo pięć mustwami, oczwisne kelko so na miestne przyzywia, jeno iż prynie mustwie przyjdziete dale potom do KUKOA.
1: Przyzywienia mustwo su stajne na miestne możne, a to wot na po sześcich. Tak se może so turnier w sześcich wieczor z dybkom započeć.
0: A ja potom praskamy bóle hać to dżesaczych, a k tomu prawu leczną huczbu za was mamy, kajście tu wyzadkuli, serbit nam zaspiła fantazija.

0: 50 kilometrov pješi po serbskej Vužice, haj sobotu je tak daleko.
1: Slavia Marš je zase na rieče, ráno oni tam v horkách startuje a to hižo ve 8.
0: Zobyšte vy hižče nekotre zajímavé informácie zonili, sme se za dženca Mateja Venku do studia přeprosovoj. On je sobou organizátor Slavia Marša, vítej k nám.
2: Dobrý večer, vítejte.
1: Vítej Matejo, ty dženca čas ište... Matejo, tydzień czas jeszcze macie za przyjoty a tak dalej. Macie wiele stresa przy przyjotach na Karunie?
2: No hej, tu ten tydzień dreje w oprocze. Hoca faza beży jenom praju. Wszystkie postane przyjoty dobia so organizować, nakupować nasze czasy, produkty, sad zeleninu a tak dalej. Wszak nie możesz wiecie nieźli do to kupić, ale to, co tu ten tydzień beży, też wszystko dalsze napoje, te stacje po takim, też potem przyjotować a tak dalej. To, co są nitko runy odmieje w pozadku, jenu praju, potem też jeszcze są wyzornikowe trzy kartki, co to są rocza. Tu czas nie mamy, szak jeszcze jenu pomiędzy dół czakanską liścinu, co możemy wszystkie te kartki zase na nowych statuach rozdawać, jenu praju, też to wiele czasu žere, ale ja si myslím, my všetko až do soboty, respektívne piatka večera zmejeme s přijotovaní, tak so môžeme sobotu ráno potom dubku na všetkých vítač a so napuč podač.
0: Hej, to je reklinč. Ja som loni sobu bežo, ešte vezo tiež púče markiro, ale my to je vezo treba. Štúto poprom čini a dys, so ráno do štorta, alebo kak?
2: Nie, ráno do štorta to bú pše bože bú. My máme lica cí Teams, tak jetzt zieh dvojky, kisch tak jetzt popuču su, a tutun čaru vodjezža, to reka ta čara násibi je žohotova, plan ste, vozivili mi to ište nesme, dokiš napšikrat při markirovanju môže ište všelaké zmene byč, a potom piatk poponu, nie, piatk ráno startujeme, a podame so s kolesom tak jetzt napuč, a aj poprade kúždu odbočku a kúždu aj nejasnosť, takrát spýtame vyjasniť,

0: temperatury stupia letnie czaso zapoczne, a z tym so też prawe serbski sporto i event wospietuje. Claudio, so, wiesz ty, kotry to je?
1: Wynisz ty naszą rianą zadku la beach touru?
0: Na, je to je też wielki event, ale po promieniach Slavia masz.
1: Na wiezo, o tym sme rune rzeczyli.
0: Prawie, a loni bych o tych kartki jara spieszne wupsze date.
1: A to ona mamy my od zadku le posłane dwie kartce za was.
0: Za to ty bieczenisz na Instagramie, prawie na nasz małki kwisk wotmowicz.
1: Haj, potekin zmicze si wasze szmuratko a spieszne hulajcze.
0: Čakanske lištiny sú plné a jenož my máme ešte exkluzívne kartce.
1: A za to dobíte jenož pola Instagram, ladač a tam odvosovač.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Michał Cysz nam zaspiewa hiś jeden level, hiś jedna hodzina, bych rek. Tak spiesznie są ona minie, tutaj prynia hodzina.
3: Haj, ryczyliśmy w obiczturę, kotre noski was oczakuje, a tak dalej, tyś was zlawia marszu, szcze zonieli.
2: Druga hodzina reka wiezo aktualki z CW w Łużycy, tu iż ryczymy w Porsiowskiej kupiel.
3: Stuj, so mi ljudce tak rado by skałę nie kupa, może się od netka tam dojeć.
2: Między drugim ryczymy po skateparku w Pančicach Kukowie.
3: Tyś macie już na svečenie, potem mamy dzień za niekotre informacje k Break the Rules Festivali. Tutu nie mi ljudce konc julia.
2: Hučba za drugą hodzinu wiezo też trebamy. Kiljano, što ma za nas?
4: Nasza druga hodzina ja se započała. A ja sem hučbu wupytał, kotra so wam za jeszcze lubi. Skupina Janka Hanka zaspiewa spół Hanka Bućwiesowa.

0: Znajecie to lazałyście skatepark w Pančicach Kukowie.
1: Dżdżen sa nimo skateparka w Pančicach Kukowie przyjdziesz, wuladasz nimale przeco dzieci a morosnych na ich skateboardach albo kolesach. Przy tym maja miestno iżo dziadnać lit.
0: Zapoczała jest ośitko 24 z małej skupinu, kotraż je na wukodnym parkowaniściu, co zetkała tam dre możachu dere jecz.
1: Ale parkowaniście neby wiezo za to myślene, tu iż nastawcze przecie za swyski miestną, a te no chce chu dzieci proszczenoś mieć, ale si te same natwarić.
0: Zhromadnje dźišu pousy z rozkładžechu wobydleram svoju ideju a zbierachu podpisma. Runačasne vuprajechu so starši zvolniwi při tvare sobu pomhač.
1: A tutun angažement je so vúdaniu. Kmenská rada projekty přivosuaše a dźiči vúbichu samo same koncept za přípravu.
0: S tym konceptom zdobychu si spichowanie 25 tysac euro, co konie miachu na końcu za projekt niedzie 90 tysac euro.
1: Iżo 2006 zu nowe sportu Areal otworili, tedy przepoda wiesna nosta na miesto oficjalne ludności, a weselo by wiezo hoborskie.
0: Tam pak stawizny nie skończa tyżdżęca, przełza zaso dzieci a młodosni zamówitość za skatowy park.
1: Aj oni starają się o porad a czysto tu planują zromadne nowe projekty a możachu przez swoje obczelenie na wybudowaniu nowym ideen einfach tun, samo 490 euro za nowy skatowy element zdobyć.
0: Aktualny stał parka możecie też na Insta-account Panschwitz Skater se obladać, na którym są młodosni sami aktywni.

0: Vážny fakt za našich psiposłucharjo.
1: Kuž jedna czy sekundu wużoli so pola zatkule 7,8 cilitru wody.
2: Zatkula.

0: Što słuša za tebe, k prawej kopańcoj rie przed telewizorom?
1: Hej, wiesz, prawej kopańcoj rączka za wołanie, gdyż siedzi przed obrazowku.
0: O, to niektórzy znają na przykład kulowate doby do różka teo.
1: Ja mam też jeden, jedna rad traje 90 mniejszyną.
0: Aj, a klasyko, jeja, my trzeba my jeja.
1: A što si ty myślisz, Klaudius, o jak będzie litusze światowe mistrzostwo?
0: Prawo raz tak, mam od feelinga sem dobre zaczucie.
1: To widzimy, albo inak prajne, to rozrysamy wycie czym po czasu.
0: A tyś, gdyż co nie poradzi, myśli na to, woni wara tyśenie z wodu.
1: Ale nie przenawaj proszu, albo kaś praje, co myślicie na to, co dobiemy jutrze wszyscy na dziwo.
0: Kajszyś budzie, najważniejsze jest to na Mailand albo Madryt, wona wiec italska, tyś, gdyż to leca tak prawie nie przytrychi.